skra, chcę ze mną, trzeba zejdra, bo moje to wszystko, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocom spíší, ty najmou dám. Jo, ho, ho. Ahoj.